0: follow my comps. Wszyscy
1: wie pan, że nic skaże ci chuda. Nikogda, aba. Ja zakroję.
2: Gay website?
1: Ja.